Jeden widzi słońce, inny chmury. Jeden widzi ptaszki, inny w niebie dziurę. Możesz widzieć to, co chcesz, najładniejsze bierz.

ujrzeć tak jak oni. Szczęście przychodzi bardzo powoli, prędko ucieka, jak się zrzędzi, jak się narzędzi.